0: kote nkarianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Life Starts. Mayan FM.
1: Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
2: Ere maya.
1: E manyata na iguena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.